Sława Jezusu Chrystu! W to czwartkowe popołudnie, tuż po godzinie 16, serdecznie witamy na antenie prawosławnego Radia Ortodoksja, pierwszej takiej rozgłośni radiowej w Polsce. Dzisiejszy program poprowadzi Państwu Jakub Smolej. Zapraszam do słuchania tej czwartkowej audycji. W dniu dzisiejszym Cerkiew Prawosławna czci świętych 45 męczenników z Nikopolis z około IV wieku oraz świętych pustelników egipskich ogniem i dymem uśmierconych z około IV wieku. Cieszymy się, że jesteście Państwo z nami w to czwartkowe popołudnie na falach Radio Ortodoksja. Zachęcamy do pozostania z nami, a już za moment ramówka dzisiejszej audycji.

Drodzy Państwo, czas przedstawić plan naszego dzisiejszego spotkania na antenie. Już za chwilę zaprosimy Państwa na kalendarium, a następnie wysłuchamy czytań biblijnych. Po nich duchowym pouczeniem podzieli się z nami ojciec Antoni Czapko, duchowny parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach. W dalszej części godziny zapraszamy na audycję profilaktyczną przygotowaną przez Katarzynę Waśkowską. Punktualnie o godzinie 17 przekażemy najważniejsze informacje z życia Cerkwi Prawosławnej w serwisie informacyjnym Radio Ortodoksja. Następnie zaprosimy Państwa na stałe elementy naszego programu Żywoty Świętych oraz audycję Lecha Pilickiego pod tytułem Wędrówki po Podlasiu. Około godziny 18 wspólnie pomodlimy się podczas akafistu ku czci świętego wielkiego męczennika Panteleimona. Po nabożeństwie pytanie do specjalisty, audycja profesora Jana Kochanowicza. W ostatniej godzinie naszego programu zaprosimy Państwa na rozmowę z Ichumenią Katarzyną, poświęconą uroczystościom ku czci Zaleszańskiej Ikony Matki Bożej. Natomiast około godziny 20:40 spotkamy się na wspólnej modlitwie wieczornej, która tradycyjnie zakończy nasze dzisiejsze spotkanie. Tak przedstawia się plan naszego programu. A na dobry początek zapraszamy do wysłuchania psalmu Błogosławi dusze moja Gospoda.

0: Kalendarium.
1: Znajdujemy się w 8 tygodniu po pięćdziesiątnicy. Mamy dziś czwartek 23 lipca według nowego stylu. W sposób szczególny nasza matka cerkiew wspomina dziś świętego Apollona, świętego Antoniego Pieczarskiego, świętego Sylwana z Chimnicha Pieczarskiego oraz świętego Apoloniusza.

Dzisiaj, 23 lipca, Cerkiew Prawosławna czci świętych 45 męczenników z Nikopolis. 45 męczenników z Nikopolis w Armenii poniosło śmierć za wiarę w Chrystusa na początku IV wieku, podczas prześladowań za cesarza Licyniusza. Cesarz Licyniusz wydał rozkaz, aby wszyscy chrześcijanie, którzy nie wyrzekną się swojej wiary i nie złożą ofiar pogańskim bożkom, zostali skazani na śmierć. Gdy prześladowania te dotarły do Nikopolis, grupa ponad 40 wiernych na czele ze świętym Leoncjuszem dobrowolnie stanęła przed namiestnikiem, otwarcie wyznając, że są chrześcijanami. Nie ulegli ani namowom, ani groźbom. Za swoją niezłomność zostali uwięzieni i poddani ciężkim torturom. Przebywając w więzieniu, nie tracili nadziei. Wspólnie modlili się i śpiewali psalmy. A święty Leoncjusz umacniał współbraci, zachęcając ich do wytrwania w wierze. Podczas nocnej modlitwy ukazał się im anioł pański, który oznajmił, że ich ziemska walka dobiega końca, a w niebie przygotowana jest dla nich nagroda. Widok ten poruszył także dwóch strażników więziennych, którzy uwierzyli w Chrystusa. Następnego dnia 45 wyznawców Chrystusa poniosło męczeńską śmierć. Po ustaniu prześladowań, na miejscu ich świadectwa wiary wzniesiono świątynię ku czci 45 męczenników z Nikopolis. A Cerkiew Prawosławna do dziś wspomina ich jako przykład odwagi, niezłomnej wiary i całkowitego oddania Bogu.

0: Nadszedł czas na Słowo Boże, które każdego dnia prowadzi wiernych drogą zbawienia. Posłuchajmy fragmentów Pisma Świętego wyznaczonych przez Cerkiew. List świętego apostoła Pawła do Galatów, rozdział 5 od wersetu 22 do rozdziału 6 wersetu 2 oraz Ewangelię według świętego Mateusza, rozdział 4 od wersetu 25 do rozdziału 5 wersetu 12. A teraz czas na czytania biblijne. Zapraszamy do ich wysłuchania na antenie Radio Ortodoksja.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z Jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy. Nie szukajmy próżnej chwały, jedni drugich drażniąc i wzajemnie sobie zazdroszcząc. Bracia, a gdyby komuś przydarzył się jakiś upadek? Wy, którzy pozostajecie pod działaniem Ducha, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę. Bacz jednak, abyś i ty nie uległ pokusie. Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe.

W owym czasie w ślad za Jezusem ruszyły wielkie tłumy z Galilei i z Dziesięciogrodu i Jerozolimy i Judei i z tamtej strony Jordanu. Zobaczywszy zaś tłumy, wszedł na górę i gdy usiadł, przystąpili do Niego uczniowie Jego. I otworzywszy usta swoje, nauczał ich mówiąc: Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni płaczący, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni będą dziedziczyć ziemię. Błogosławieni łaknący i pragnący sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni doznają miłosierdzia. Błogosławieni czyści sercem, albowiem Boga widzieć będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi nazwani będą. Błogosławieni prześladowani za sprawiedliwość, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, kiedy znieważać was będą i prześladować, i mówić wszelkie zło przeciwko wam, oczerniając was ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebiosach. Tak bowiem prześladowali proroków przed wami. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli zaś sól zwietrzeje, czymże ją osolić? Na nic się już nie nadaje, tylko by ją wyrzucić na podeptanie przez ludzi.

Były to dzisiejsze fragmenty z Pisma Świętego. A już teraz słowo duchowego pouczenia do Ewangelii wygłosi ojciec Antoni Czapko, duchowny parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach.

0: Duchowe pouczenie.
1: Dzisiaj Cerkiew wspomina pamięć prepodobną Antonię Pieczerską, jego świeckie imię Antypa, założyciela mniejszego życia w Rosji. Żył na przełomie X i XI wieków. Narodził się w Lubiczu, około Czernigowa. Kiedy zaczął dorastać, dążył być mnichem. Będąc świadomym młodzieńcem, rozpoczyna pielgrzymowanie i dochodzi do świętej góry Afon, centrum bizantyjskiego życia mniejszego i pustelniczego. Antypa, kiedy przybył na Afon, odwiedza skity i wielkie ławry. Następnie oddala się na samotność i po pewnym czasie przyjmuje śluby zakonne mnisze z imieniem Antoni i odbywa monaszeskie posłuszanie jako otrzelnik pod kierownictwem starca Ihumena Theoktista i wypełnia tradycję świętej góry. Inne przekazanie głosi, że przyjął on postrych w iwierskim monasterze. W samotności mniszej od początku jest bardzo wymagającym wobec siebie według reguł tradycji afońskiej. Mądry staniec Theoktist przewiduje w świętym Antonim przyszłego wielkiego podwiżnika i błogosławi powrót na Ruś, żeby przekazać ruskim podwiżnikom mnisze tradycje świętej góry Athos. Po powrocie do ojczyzny prepodobny Antoni zatrzymuje się w Pieczerze koło Kijowa i rozpoczyna swe wielkie duchowe trudy. To był 1013 rok. Swoim przebywaniem na kijowskich górach, miejscu podwigów prepodobnego Antonia, wypełnia on mnisze posłuszanie. W 1015 roku, po śmierci kniazia Włodzimierza, rozpoczynają się bratobójcze walki i wojny. To smuci świętego Antoniego. Prepodobny boleje nad tym i ponownie odprawia się na Afon. Kiedy zostaje Jarosław Mądry kniaziem tych ziem, prepodobny Antoni powraca na Ruś i zatrzymuje się w Pieszczerę, gdzie wcześniej podwizał się presbiter Iłarion, późniejszy święty metropolita kijowski. Tutaj właśnie w pełnym odosobnieniu i w ciągłych trudach, w milczeniu, trudach duchowych, prepodobny Antoni wzrasta duchowo i doskonali się, przebywa w bogomyśli, poście, modlitwie ciągłej. Święte życie prepodobno Antoniego zaczęło przyciągać do niego wiele prawosławnych mężów, którzy chcieli żyć wokół niego. Święty Antoni wszystkich przyjmuje, chętnych podstrzyga. Na początku było 12 braci, z czasem liczba wzrosła. Uczniowie prepodobnego Antonia pod jego kierownictwem pobudowali świątynię i wokół cerkwi urządzali kielie, na początku w Pieszczerę, dlatego monaster otrzymał nazwę Kijowo-Pieczerski, później na powierzchni ziemi. I tak powstaje ławra. Życie monastyrskie odbywało się według srogich reguł. Prepodobny Antoni ciągle dąży do odosobnienia się i doskonalenia się. wyznacza Warłaama igumenem braci, a sam oddala się do samotni. Monaster rozrasta się i po śmierci Warłaama święty Antoni igumenem ustanawia swego ucznia Teodosia. Prepodobny Antoni to wielki podwiżnik i święty. I to jemu i Teodosiu zjawi się Matka Boża. Objawia się i przepowiada szybkie odejście z tego świata. Prepodobny Antoni swymi trudami zwyciężył upadłą naturę ludzką i otrzymał od Boga dar uzdrowienia i wypędzania biesów. I ten dar przekazał swemu uczniowi, świętemu Agapitowi, który wsławił się jako lekarz i uzdrowiciel. Święty Antoni Prepodobny umiera w wieku 90 lat w 1073 roku. Jednakże moszczy prepodobnego znajdują się pod ziemią. To była jego wola. O prepodobnie i bogonośnie Otcze Antonie, moli Boga o nas. Naucz nas miłości do Boga i bliźnich. Аминь.

Dziękujemy ojcu Antoniemu Czapko za komentarz do dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Już za chwilę, po krótkiej przerwie, zapraszamy na audycję profilaktyczną przygotowaną przez Katarzynę Waśkowską.

0: Tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, teraz na naszej antenie audycja profilaktyczna Katarzyny Waśkowskiej.
1: Budowanie świadomości społecznej to ważny element skutecznego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej. W audycji profilaktycznej Radia Ortodoksja przedstawiamy rodzaje uzależnień, dostępne formy leczenia oraz zasady profilaktyki. W programie prezentujemy również inicjatywy i placówki świadczące pomoc osobom oraz rodzinom przeżywającym trudne sytuacje życiowe. Partnerem programu jest miasto Białystok.
2: Alkoholizm to choroba, która wpływa nie tylko na życie osoby uzależnionej, ale również na jej rodzinę, relacje i codzienne funkcjonowanie. Mimo rosnącej świadomości społecznej, wciąż wokół tego problemu pojawia się wiele pytań, obaw i nieporozumień. Dlatego tak ważna jest rzetelna wiedza, profilaktyka oraz świadomość, że skuteczna pomoc jest dostępna. O tym, czym jest choroba alkoholowa, jak rozpoznać jej pierwsze objawy, na czym polega leczenie oraz jaką rolę odgrywa profilaktyka, porozmawiam dziś z moim gościem, panią Małgorzatą Iwaniuk, psychologiem i psychoterapeutą. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Zacznijmy od podstaw. Czym jest choroba alkoholowa i po czym można rozpoznać, że picie alkoholu przestało być okazjonalne, a stało się uzależnieniem?
3: Choroba alkoholowa, jak sama nazwa wskazuje, jest rodzajem zaburzenia psychicznego, w którym dochodzi do takich bardzo subtelnych i często niewidzialnych dla osoby pijącej zmian w myśleniu. To znaczy, osoby z boku często już widzą, że ta osoba zaczyna pić za dużo, zaczyna ponosić pewne straty wynikające z tego picia, natomiast sam pijący bardzo bagatelizuje to swoje picie i tak bardzo niepostrzeżenie to zaburzenie się rozwija. Żeby w ogóle móc stwierdzić, że jest ktoś osobą uzależnioną, potrzebujemy sprawdzić objawy uzależnienia. To nie jest tak, że jeżeli ktoś pije dużo, to jest alkoholikiem. Jeżeli ktoś pije tylko weekendami, to nie jest albo jest. Dobrze, potrzebujemy w gabinecie, czy psychologa, czy psychiatry, bo te osoby diagnozują uzależnienie, potrzebujemy sprawdzić objawy. Jest tych objawów 6, tak zwane 6 osiowych objawów uzależnienia. I wystarczą nam 3 w ciągu ostatnich 12 miesięcy, żeby móc mówić, że ktoś ma rzeczywiście, że możemy komuś rozpoznać to zaburzenie. Z rozpoznaniem uzależnienia jest tak samo jak z rozpoznaniem każdej innej choroby czy zaburzenia, czyli potrzebujemy sprawdzić objawy. Jak zachodzimy do lekarza rodzinnego i mamy wysoką temperaturę, dreszcze i gorączkę, to lekarz diagnozuje grypę na przykład. Tak samo my mamy swoich 6 objawów i te objawy może powiem tak pokrótce. Pierwszym objawem jest zmiana tolerancji na alkohol. To jest taki objaw, który mówi o tym, że z czasem picia dochodzi najczęściej do zwiększenia tolerancji na alkohol. Czyli jeżeli ktoś na początku pił małą ilość alkoholu i się upijał, to ta sama ilość alkoholu już teraz nie wystarczy, żeby osiągnąć ten sam stan upojenia i na przykład trzeba wypić więcej. Jeżeli ktoś obserwuje u siebie, że kiedyś, nie wiem, wypił 2 piwa i był podpity, a teraz nie wiem, po 3 piwach nadal nie czuję różnicy, tak? Albo kiedyś pół litra wódki powodowało, że ktoś był bardzo pijany, a teraz normalnie funkcjonuje. Mówimy wtedy o wzroście tolerancji na alkohol. Kolejnym objawem jest utrata kontroli nad piciem. To jest taki objaw, który mówi o tym, że osoba nawet nie chciałaby tak dużo i tak często pić, ale jakoś to picie tak się rządzi swoimi prawami, że na przykład ta osoba idzie na imprezę i mówi, wypije tylko 2 kieliszki. Albo, nie wiem, 1. A finalnie kończy się tym, że się ktoś upił. Albo ktoś mówi, będę pił tylko w weekendy. Albo tylko w piątek i w sobotę. No, ale z czasem, po kilku tygodniach znowu wraca do tego, że pije w tygodniu. Albo to są osoby, które mówią, że będą pić tylko słabe alkohole. Tylko piwo. A potem i tak wracają do picia wódki. Albo tylko wychodzę z chłopakami na chwilę i w ogóle nie będę pić. I tak wracają do jakiegoś punktu wyjścia, kiedy to picie, no właśnie, rządzi się swoimi prawami. Ta decyzja osoby przestaje mieć znaczenie. Kolejnym objawem jest głód alkoholowy. To jest uczucie, w którym osoba chce się napić. Rozumiane, jakby ta osoba nawet nie zawsze czuje, że chodzi o alkohol, ale jest zawsze poddenerwowana. im bliżej wieczora, im bliżej weekendu, ta osoba już zaczyna myśleć albo kombinować okazje. Dobrym sposobem na sprawdzenie, czy to jest głód alkoholowy, jest na przykład sytuacja, w której, nie wiem, idzie małżeństwo do sklepu i już sobie najczęściej tak, jednak mężczyźni ten alkohol spożywają nadmiernie. No i taki pan kupuje alkohol, już ma chęć pojechać do domu i na spokojnie, w cudzysłowie, sobie to piwo wypić na wieczór. A żona mówi, ale chodź jeszcze, pojedziemy gdzieś do sklepu, do jeszcze jednego, tak? I to picie się opóźnia, ten pana fat zaczyna być bardzo drażliwy. Więc głód alkoholowy, czyli taka chęć wypicia, silniejsza, słabsza, ale tak dążąca do tego, żeby ta osoba jednak sięgnęła po ten alkohol. Kolejnym objawem jest koncentracja życia wokół picia. To podporządkowanie swojego życia pod alkohol, czyli na przykład szukanie okazji, picie przed imprezą, bo tam mogą za wolno polewać, to jest też kłamanie dla bliskich, nie wypiłem albo wypiłem mniej niż tak naprawdę. To są te wszystkie małpki, które widzimy po drodze, porozrzucane po krzakach, to są właśnie najczęściej objawem uzależnienia. Dlaczego? Dlatego, że ta osoba ukrywa to picie przed pracodawcą, przed pracą, zanim wróci do domu, to wypija tą małą ilość alkoholu, żeby po prostu nikt się nie zorientował. Ukrywanie, chowanie alkoholu pod ubraniami, w piwnicy, pójście z psem, ale głównie po to, żeby po drodze się napić, znaleźć pretekst. Masa różnych jakby takich zabiegów skierowanych na to, żeby ta osoba mogła się po prostu napić i żeby świat nie miał o to pretensji. Kolejnym objawem jest zespół abstynencyjny, czyli taki stan, którego doświadczają osoby, które piją dłużej. Najczęściej to jest kilka dni i więcej ciągłego bycia pod wpływem alkoholu albo wypicia dużej ilości w ciągu tych dni alkoholu i po przerwaniu dochodzi do takiego odstawiennego stanu, w którym na przykład trzęsą się ręce, są wymioty, biegunki, czasami bardzo silne stany lękowe te osoby mają. Do tego jest duża słabość, niemożność na przykład spania, bardzo duże pocenie się. W najgorszych stanach jest to zespół powikłany, kiedy trafiają pacjenci do szpitala, bo widzą i słyszą rzeczy, których nie ma. I ostatnim objawem, o którym chciałabym powiedzieć, jest picie pomimo wiedzy o szkodliwości picia dla danej osoby. I ten objaw dotyczy tego, że coraz więcej osoba pijąca ponosi straty w życiu, stara się ich oczywiście nie widzieć. I to są komentarze od rodziny. Tak, zostawimy cię, albo będziesz musiał odejść, będziesz musiała odejść, jeżeli nie przestaniesz. Pracodawca warunkuje, zaczynają osoby, nie wiem, w pracy widzieć, słuchaj, coś się dzieje, widzę, że źle wyglądasz, tak, chyba jest coś na rzeczy z tym piciem. Ktoś traci prawo jazdy, albo nawet nie traci, ale pojechał na kacu i ma bardzo duże poczucie winy z tym, że zaczyna łamać takie swoje zasady, w tym prawo. Zdrowie zaczyna szwankować, tak? A to boli wątroba i ta osoba bierze leki na wątrobę zamiast przestać pić. To jest taki sygnał bardzo niebezpieczny. Do tego na przykład ktoś wydaje dużo pieniędzy na alkohol, jakby sobie podliczył, tak? Ile wydaje miesięcznie, a na przykład narzeka, że jednak ta sytuacja finansowa nie jest za bardzo korzystna. Więc z różnych obszarów życia spływają sygnały o tym, że to picie ci szkodzi, a mimo to osoba nie przestaje pić. Świadczy o problemie. I kiedy mamy tych 6 objawów i one nam występują w ciągu 12 miesięcy, to 3 przynajmniej wystarczą, żeby występowały w ciągu 12 miesięcy i możemy zdiagnozować zespół uzależnienia od alkoholu.
4: Jakie są najczęstsze przyczyny sięgania po alkohol? Czy istnieją czynniki biologiczne, psychologiczne lub społeczne, które zwiększają ryzyko uzależnienia?
3: Wszystkie 3, o których Pani powiedziała, rzeczywiście będą zwiększały prawdopodobieństwo uzależnienia, a raczej szybkości uzależniania się. Ponieważ wszystkie osoby, które piją alkohol, są narażone na uzależnienie i trzeba to głośno powiedzieć, że tylko zupełna abstynencja chroni nas przed uzależnieniem. Większość ludzi rzeczywiście spożywa alkohol w naszej kulturze, większość zdecydowanie towarzysko, tak od okazji do okazji. Natomiast pewna część osób, która właśnie w ich życiu te czynniki się skumulowały, będzie bardziej narażona na uzależnienie. I tu powiem też ciekawostkę, że są takie biologicznie takie uwarunkowania, które bardzo zwiększają prawdopodobieństwo uzależnienia czy szybkości uzależniania się. To jest na przykład mocna głowa. Jeżeli ktoś ma syndrom mocnej głowy i czasami ja słyszę na imprezie, jak się ludzie tym cieszą, jakoś szczycą, natomiast jakby mam świadomość, że to niestety jest bardzo niedobre. ponieważ te osoby bardzo dużo mogą wypić. Im więcej wypijają, tym więcej jakby szybciej przybliżają się do tego uzależnienia. Drugą rzeczą jest dobra tolerancja kaca, czyli te dolegliwości po przepiciu następnego dnia. Im lepiej osoby znoszą, tym jest to dla nich bardziej niebezpieczne, ponieważ jeżeli ja wypiję i źle będę się czuła następnego dnia, no to będzie mnie to powstrzymywało przed wypiciem dużej ilości alkoholu. Natomiast jeżeli ktoś nie będzie bardzo przeżywał źle tego kaca, no to będzie pił więcej. Tak więc to już bardzo przybliża do tego uzależnienia. Tak zwane czynniki biopsychospołeczne, bo taki mamy konstrukt na te trzy, o których Pani wspomniała. To są czynniki, w których, no właśnie, jest ta predyspozycja biologiczna. Ale wszystkie badania pokazują, że posiadanie osoby uzależnionej w pierwszej linii, czyli rodzice albo dziadkowie, zwiększa prawdopodobieństwo naszego szybszego uzależniania się i to jest tak zwana predyspozycja genetyczna do szybszego uzależniania się. Poza tym obserwowanie w domu, to jest ten czynnik społeczny, obserwowanie w domu takiej kultury picia, takiej tradycji picia, tego, że

0: myśli taka mała odporność na trud, zmartwienia, stany depresyjne, stany lękowe. I kiedy te dolegliwości z układu psychicznego, nerwowego, ktoś odkryje, że na ich to pobudzenie alkohol dobrze działa, czyli uspokaja, no to bardzo to jest krótka droga do tego, że im jest mi ciężej, a alkohol mi ten nastrój poprawia, chociaż na chwilę, bo taka jest prawda, że tylko na chwilę, to i tak jest to więcej warte i lepsze w danym momencie niż znoszenie tego mojego trudu, tego cierpienia psychicznego rozumianego różnie. Natomiast alkohol trzeba pamiętać, że jest bardzo silnym depresantem dla układu nerwowego, czyli wywołuje depresję, wzmaga depresję, czyli jest to totalnie błędne koło dla osób, które zmagają się z różnymi problemami, bo na chwilę doświadczą ulgi, bo nie myślą, inaczej przeżywają ten swój trud, natomiast finalnie następnego dnia będą się czuły jeszcze gorzej, więc wtedy połączenie tej myśli będzie mi lepiej, jak się napiję, staje się coraz bardziej prawdopodobne i mamy zamknięte koło. Dlatego też często osoby, które się leczą z powodu uzależnienia, leczą się też przeciwdepresyjnie, bo podniesienie tego nastroju, na przykład za pomocą leków na początek, jest też bardzo wskazane, żeby wyjść z tego błędnego koła.
1: Wiele osób przez długi czas nie przyznaje się do problemu. Dlaczego osobom uzależnionym tak trudno dostrzec chorobę i poprosić o pomoc?
0: Za tym kryją się tak zwane trzy mechanizmy uzależnienia. Jest to mechanizm iluzji, zaprzeczania, dumy i kontroli i rozproszonego i rozdwojonego ja. I tymi objawami, i tymi mechanizmami, o których teraz mówię, zajmujemy się w terapii, ponieważ rozbrojenie tych mechanizmów tak naprawdę jest nam bardzo potrzebne do tego, żeby w ogóle proces zdrowienia mógł zajść. Co to oznacza? To oznacza tyle, że jeżeli mamy pacjenta, który latami pracował nad tym, żeby nie widzieć problemu, żeby ukryć ten problem przed innymi ludźmi, to wytworzył w sobie no właśnie ten mechanizm iluzji i zaprzeczania, który mówi, wszyscy piją, nie pijesz tak źle, przecież pracujesz, nikomu krzywdy nie robisz, albo jak robisz, to dlatego, że cię zdenerwowali. No przecież w Polsce nie ma, nie wiem, pracowników czy mężczyzn, którzy nie piją w piątek piwa. Nie może być aż tak złe, skoro, no nie wiem, jest to reklamowane. Jest masa takich przekonań, które potwierdzają tej osobie, że nie robi nic złego i człowiek naprawdę dużo wysiłków to wkłada, żeby w to uwierzyć. Tylko, że to się dzieje bardzo małymi kroczkami i kiedy patrzy się z boku na osobę uzależnioną, kiedy się widzi, że ona już tyle rzeczy potraciła albo już wisi na włosku utrata pewnych, nie wiem, czy relacji, czy pracy, czy finansów, osobie zdrowej wydaje się to tak nielogiczne, natomiast właśnie za tą nielogiczność odpowiadają te mechanizmy. Poza tym ten drugi mechanizm, który podtrzymuje picie, brzmi dumy i kontroli, który mówi o tym, ja sobie sam poradzę. Jak będę chciał, to w każdej chwili przestanę. Jeżeli słuchają nas osoby, które tak mówią, albo te osoby, które słyszą takie teksty, no to jest właśnie niestety przejaw uzależnienia. Kiedy osoba bardzo musi wyprodukować w sobie takie myślenie, że jak będę chciał, to przestanę, dzięki temu może pić dalej. Bo przecież to jest ode mnie zależne. To nic, że 100 razy już moje picie pokazało mi co innego, że chociaż sobie zakładałem, to mi się nie udawało, ale tym razem na pewno tak nie będzie. Bardzo krótką techniką sprawdzenia, czy ma ktoś problem z piciem, jest zadanie takiej osobie pytania o to, czy był taki moment w pana życiu, kiedy pan starał się nie pić alkoholu, kiedy pan sobie obiecał, że pan pić nie będzie. Bardzo ważny jest powód, dla którego osoba mówi tak, był taki czas, bo osoby zdrowe mają bardzo też racjonalne powody, dla którego nie spożywają alkoholu jako trucizny, bo alkohol jest trucizną dla naszego organizmu i nie ma żadnej nieszkodzącej dawki, to już badania jasno pokazują, nie ma jednego piwa, jednego czerwonego wina, każda ilość alkoholu jest szkodliwa dla organizmu. Więc jeżeli ktoś podejmuje decyzję o tym, że nie będzie pił na miesiąc, pół roku, to pytanie dlaczego jest tutaj kluczowe i najczęściej osoby, które mają problem z piciem, chcą sobie udowodnić, że mogą. Chcą sobie udowodnić, rodzinie chcą udowodnić. Osoby uzależnione tym zdradzają najczęściej swój problem, kiedy mówią, że ale wie pani, ja potrafię nie pić, na przykład pół roku raz nie piłem. No i dziękuję, to jest najlepszy dowód na to, że problem z piciem jest, bo nikt zdrowy nie robi sobie założenia o niepiciu.

0: Dziś wysłuchali Państwo pierwszej części rozmowy z panią Małgorzatą Iwaniuk, psychologiem i psychoterapeutą, a już w przyszły poniedziałek zapraszam na drugą część naszego spotkania, w której poruszymy kolejne ważne kwestie. Do usłyszenia!
1: Budowanie świadomości społecznej to ważny element skutecznego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej. W audycji profilaktycznej Radia Ortodoksja przedstawiamy rodzaje uzależnień, dostępne formy leczenia oraz zasady profilaktyki. W programie prezentujemy również inicjatywy i placówki świadczące pomoc osobom oraz rodzinom przeżywającym trudne sytuacje życiowe. Partnerem programu jest miasto Białystok.
2: Za nami audycja profilaktyczna Katarzyny Waśkowskiej, a już punktualnie o godzinie 17 zaprosimy Państwa na serwis informacyjny Radia Ortodoksja, w którym m.in. powiemy o ofercie pielgrzymkowej Bractwa Trzech Świętych Hierarchów.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś czwartek 23 lipca według nowego stylu. Dziś Cerkiew Prawosławna czci świętego Apollona, świętego Antoniego Pieczerskiego, świętego Sylwana z Chimnicha Pieczerskiego oraz świętego Apoloniusza. Przed mikrofonem Jakub Smolej. Zapraszamy na dzisiejszy serwis informacyjny Radia Ortodoksja. W dzisiejszym wydaniu wiadomości powiemy o pielgrzymce autokarowej z Białegostoku na Świętą Górę Grabarkę oraz o zaproszeniu na święto proroka Eliasza do Jaczna. Drugiego sierpnia Cerkiew czci świętego proroka Eliasza. Proboszcz parafii w Jacznie, ojciec Piotr Hanczaruk, serdecznie zaprasza wiernych na wspólną modlitwę. Przed liturgią o godzinie 9 zostanie odsłużony molebień z oświęceniem wody. Natomiast boska liturgia rozpocznie się o godzinie 10. Bractwo Trzech Świętych Hierarchów zaprasza na pielgrzymkę autokarową na Świętą Górę Grabarkę z okazji Święta Przemienienia Pańskiego. Wyjazd odbędzie się w dzień święta, 19 sierpnia, o godzinie 6:30. W programie udział w boskiej liturgii oraz procesji. Powrót do Białegostoku planowany jest około godziny 15. Zapisy prowadzone są pod numerami telefonów 883 772 000 oraz 503 130 337.

Słuchają Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Minęła już godzina 17, a to oznacza, że za nami pierwsza godzina dzisiejszego programu. Przed mikrofonem Jakub Smolej. Sprawdźmy, co jeszcze przygotowaliśmy na kolejne godziny naszego spotkania. Już za chwilę zaprosimy Państwa do wysłuchania żywotów świętych. Następnie na antenie audycja Lecha Pileckiego pod tytułem Wędrówki po Podlasiu. Około godziny 18 wspólnie pomodlimy się podczas akafistu ku czci świętego wielkiego męczennika Panteleimona. Po nabożeństwie zaprosimy na audycję Pytanie do specjalisty. Audycja profesora Jana Kochanowicza. Punktualnie o godzinie 20 ponownie przekażemy najważniejsze informacje z życia Cerkwi Prawosławnej w serwisie informacyjnym Radia Ortodoksja. Zaraz po nim wysłuchamy rozmowy z Ichumenią Katarzyną, poświęconej uroczystościom ku czci Zaleszańskiej Ikony Matki Bożej. Nasze dzisiejsze spotkanie jak co dzień zakończymy wspólną modlitwą. Drodzy słuchacze, dziękujemy, że są Państwo z nami. Zachęcamy do pozostania na falach Radia Ortodoksja i wspólnego przeżywania kolejnych punktów naszego programu.

Według starego stylu jest dziś 10 lipca. Jest to dzień świętego Antoniego Pieczerskiego, świętego Sylwana z Chimnicha Pieczerskiego, świętego Apoloniusza oraz świętego Apollona. A przed nami żywot świętego Antoniego Pieczerskiego.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego Antoniego Pieczarskiego. Święty Antoni urodził się w 983 roku w Lubeczu, niedaleko od Czernichowa, i otrzymał na świętym chrzcie imię Antoni. Od młodości pragnąc poświęcić się Bogu, porzucił ojczyznę i przybył na świętą górę Athos. Anielskie życie mnichów na Athosie przepełniło jego serce jeszcze większą miłością do Boga. Po odwiedzeniu różnych monasterów został przyjęty do monasteru Esfigmeni i stał się uczniem Ichumena Teoktysta, człowieka wyjątkowych cnót. W celu doskonałego zachowywania przykazań Bożych, Antoni we wszystkim się ograniczał i stał się radością dla braci. Po kilku latach Teokstyt miał objawienie i wysłał ucznia do ziemi ruskiej ze słowami: udaj się na Rusi, Antoni, aby stać się tam wzorem i nauczycielem ludu. Niech będzie z tobą błogosławieństwo Świętej Góry. Po przyjściu do Kijowa w 1013 roku mnich obszedł miejskie monastery, ale nie znalazł miejsca, którego poszukiwał. Udał się na sąsiednie wzgórza i znalazł niedaleko wsi Berestowo pieczarę, którą kiedyś wydrążyli Waeregowie i osiedlili się w niej, aby trwać w ascezie i modlitwie. W 1015 roku zmarł święty książę Włodzimierz i na kijowskim tronie zasiadł jego syn, niegodziwy Świętopełk. Chcąc zagarnąć całą pełnię władzy, zabił swoich braci, świętych książąt Borysa i Gleba, i poddał okrutnym prześladowaniom ludzi bożych. Widząc taki rozlew krwi, święty Antoni znowu poszedł na świętą górę. Zakosztowawszy słodyczy milczenia, otrzymał Teoktysta błogosławieństwo udanie się na górę samaryjską w pewnej odległości od monasteru Esfigmenu. Pobożny książę Jarosław odniósł zwycięstwo nad Świętopełkiem, zgromadził rozproszonych mnichów i zbudował wiele cerkwi. Kapłan z Berestowa o imieniu Hilarion, który słynął z ascetycznego życia i wiedzy biblijnej, przyszedł wtedy i osiadł na porośniętym lasem wzgórzu niedaleko od Dniepru, na miejscu, gdzie obecnie znajduje się ławra kijowsko-pieczarska. Wydrążył małą pieczarę i w tajemnicy przed wszystkimi prowadził duchową walkę przed obliczem Boga do dnia, gdy został wybrany na biskupią katedrę w Kijowie. W tym samym czasie Teoktyst miał objawienie, w którym kazano mu wyprawić Antoniego na Ruś. Bóg towarzyszył świętemu do samej pieczary, w której ascetycznie żył Hilarion. To miejsce, przypominające Athos, spodobało się ascecie i modlił się o to, żeby łaska Boża spoczęła na tym miejscu. Żył surowo, nieustannie modląc się, żywił się chlebem i wodą co 2 lub 3 dni, a gdy bywał pogrożony w kontemplacji, mógł cały tydzień nie przyjmować ani wody, ani pokarmu. Jego anielskie życie wkrótce stało się znane tutejszym mieszkańcom i mnóstwo pobożnych ludzi zaczęło przychodzić do niego. Niektórzy prosili o pozwolenie pozostania, aby żyć pod jego kierownictwem. Najpierw kapłan święty Nikon, a następnie święty Teodozy, który miał wtedy 23 lata. Gdy sława świętego Antoniego rozpowszechniła się po całej ziemi ruskiej, książę kijowski Zasław, następca Jarosława, osobiście udał się do świętego po błogosławieństwo z całym dworem książęcym. Wydarzenie to przyciągnęło do ascety nowych uczniów, wśród których wyróżniali się święty Barlaam, syn bojara Jana, i Efrem Skopiec, adoptowany syn wielkiego księcia. Gdy bojar Jan dowiedział się, że jego syn został mnichem, w złości przyjechał do ławry, rozpędził mnichów, pochwycił syna, w szaleństwie podarł jego mnisze szaty i siłą przywiózł do domu. Ze swej strony książę Izjasław kazał schwycić świętego Nikona, który postrzykł Efrema i groził zniszczeniem ławry oraz ze zamknięciem mnichów w więzieniu. Wtedy święty Antoni z uczniami przeszedł w inne miejsce. Żona Izjasława ubłagała jednak księcia, żeby skończył prześladowania, lękając się, żeby gniew Boży nie spadł na nich, jak to było w jej ojczyźnie, w Polsce, gdy jej ojciec przepędził mnichów. Książę ukorzył się i wyprawił do świętego Antoniego posłów, prosząc o powrót. Wkrótce po jego powrocie do pieczary Bóg wysłuchał modlitwy swego sługi, zgromadził rozproszonych uczniów, do których dołączyli nowi bracia, i wkrótce liczba ich osiągnęła 12, liczbę apostołów Jezusa. Pieczara stała się za ciasna, poszerzono ją, a następnie dobudowano kaplicę i cele w okolicy. Święty Antoni, którego dusza zawsze dążyła do samotności, zgromadził pewnego dnia uczniów i powiedział: dzieci moje, wiecie, że Bóg zgromadził was tutaj jako pierwocinę swego błogosławieństwa dla całego naszego narodu. Na was spoczywa błogosławieństwo świętej góry Athos i Najświętszej Matki Bożej. To błogosławieństwo pozostawia wam jako dziedzictwo.
ustanowię nad wami przełożonego, gdyż sam muszę się oddalić w samotne miejsce. Będę jednak z wami i do tego czasu, póki będę żywy, pozostanę waszym ojcem duchownym. Ustanowił Barlaama ichumenem i oddalił się na sąsiednie wzgórze, gdzie wydrążył pieczarę. Wspólnota szybko rozwijała się pod mądrym kierownictwem świętego Barlaama. Pojawiła się konieczność zbudowania większej cerkwi poza granicami pieczar. Bracia zbudowali nad pierwszą pieczarą dużą cerkiew pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Bogarodzicy. Wkrótce wielki książę uczynił świętego Barlaama ichumenem zbudowanego przez niego monasteru świętego Dymitra i bracia zwrócili się do świętego Antoniego z prośbą, żeby dał im nowego przełożonego. Ze względu na posłuszeństwo, dobroć i pokorę wybrany został święty Teodozjusz. Pod jego kierownictwem wspólnota powiększyła się do ponad 100 mnichów i trzeba było szybko zbudować monaster, żeby mieli dach nad głowami. Święty Antoni posłał pewnego mnicha do księcia Izjasława z prośbą o oddanie monasterowi całego wzgórza i wydzielenie środków koniecznych do jego zbudowania. Bracia pod kierunkiem świętego Teodozjusza zbudowali dużą drewnianą cerkiew i wystarczającą liczbę cel. Następnie porzucili pieczary i osiedli w monasterze, który zachował nazwę Ławry Kijowsko-Pieczarskiej. Dzięki modlitwom świętego Antoniego Teodozjusz zapoznał się z mnichem Michałem Studytą, który w tym czasie przebywał na Rusi. Wypytał go o wszystkie zwyczaje liturgiczne i mnisze znakomitego monasteru Studytów. Otrzymawszy studycką regułę świętego Efrema, Teodozjusz uczynił ją zasadą życia monastycznego. W tym czasie święty Antoni, żyjąc w pieczarze, wstępował na nowe duchowe szczyty i w obfitości otrzymał dar jasnowidzenia i uzdrawiania. Błogosławił trujące rośliny i przygotowywał z nich napój, który dawał chorym, a oni natychmiast byli uleczani ze swych chorób. Po powrocie do Kijowa święty Antoni z jeszcze większą gorliwością poświęcił się ascezie. Dni i noce spędzał na nieustannej walce z księciem ciemności, przybliżając królestwo władcy światłości. Święty żył w ascezie w swojej nowej pieczarze 16 lat. Asceta pobłogosławił miejsce, na którym należało zbudować cerkiew i dowiedział się, że dzięki jego modlitwom z Konstantynopola już przybyli kamieniarze. Wezwani przez samą Bogarodzicę zbudowali murowany sobór pod wezwaniem jej zaśnięcia w nowo powstałym monasterze pieczarskim. Wspaniały sobór, wzniesiony w latach 1073-1076, już po śmierci świętego Antoniego przez greckich mistrzów, ozdobiony przez nich freskami, był główną świątynią Ławry Kijowsko-Pieczarskiej. Przetrwał wiele napaści aż do roku 1941, kiedy został ograbiony i wysadzony w powietrze przez Niemców. Po trwających wiele lat pracach badawczych i projektowych świątynia została odbudowana i poświęcona dopiero w roku 2000. Przeczuwając zbliżający się koniec, święty Antoni zgromadził braci i pocieszył mnichów, obiecując, że i po śmierci nie pozostawi monasteru bez swojej opieki, obiecując modli się za braci przez wiele wieków. Duchowny ojciec cieszył się z rozwoju swoich dzieci i modlił się, żeby stali się godnymi miłosierdzia w dniu sądu. Święty Antoni odszedł do Boga 10 lipca 1073 roku w wieku 90 lat. Jego ciało złożone zostało w pieczarze. Jak za życia święty chciał pozostać ukryty przed ludzkimi spojrzeniami, tak i po śmierci jego drogocenne szczątki pogrzebane w pieczarze pod wielkim monasterem pozostawały ukryte. Za każdym razem przy próbie rozkopania pieczary i znalezienie relikwii z ziemi wydobywał się płomień i opalał zuchwałych ludzi. Jednak nawet pozostając ukrytymi, jego relikwie są źródłem uzdrowień i łask dla chrześcijan.

0: świętych ojców.
1: Święty Atanazy Wielki. Bój się Boga nie jako tego, który męczy, lecz jako tego, który kocha.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego męczennika Apoloniusza z Sardes. Tradycja nie zachowała dla nas świadectw o czasie życia tego świętego. Wiadomo jedynie, że pochodził on z Sard w Lidii, miasto na zachodzie Azji Mniejszej. Chrześcijanin Apoloniusz stanął przed pogańskim sędzią Parynem w Ikonium. Powiedział, że jest uczniem Chrystusa i odmówił, poprzysiąc na geniusz cesarza, ponieważ władca nie uznawał jedynego Boga i Stwórcy świata. Męczennik Apoloniusz został ukrzyżowany na podobieństwo Zbawiciela i w ten sposób zjednoczył się z nim w Królestwie Niebieskim.

0: Podlasie to region pełen niezwykłych miejsc oraz bogatej historii. Już dziś zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie z audycją przygotowaną przez pana Lecha Pileckiego, który zabierze nas w podróż po najciekawszych zakątkach naszego regionu. W dzisiejszym odcinku będzie mowa o świętym Mikołaju i cerkwi w Białowieży. Zapraszamy do słuchania.
1: Każdego roku 6 grudnia miliony dzieci, ale także i dorosłych czy też starszych oczekują na prezenty i na dzień, który my nazywamy Dniem Świętego Mikołaja. To jeden z najbardziej sympatycznych, najbardziej takich podziwianych świętych zarówno wśród wyznawców Kościoła katolickiego, jak i prawosławnego naprawdę na całym świecie. Któż to był ten święty Mikołaj? Otóż święty Mikołaj związany jest z Mirą, w której przez wiele lat był on biskupem tamtejszym. Najstarsze o nim przekazy pochodzą z VI wieku. Według średniowiecznej hagiografii żył on gdzieś tam na przełomie III i IV wieku. A legendarne przekazy twierdzą, że urodził się on około 270 roku, a zmarł właśnie 6 grudnia między 345 a 352 rokiem. A więc ten 6 grudnia jest związany z jego śmiercią. I był on właśnie takim ulubionym świętym bardzo wielu ludzi. A wszystko dlatego, że jako biskup Miry położonej w Licji, a dzisiaj to miasto jest położone w Turcji, wsławił się on wieloma cudami oraz pomocą biednym i potrzebującym. Nie dziwnego, że na całym też świecie są bardzo liczne zarówno cerkwie pod wezwaniem świętego Mikołaja, jak i kościoły również pod wezwaniem tego świętego Mikołaja, który sławił się dobrocią, na przykład ofiarując dzieciom, podrzucając dzieciom nocą jakieś cukierki, łakocia, albo też pomagając ludziom w ich trudnych chwilach. Obronił od niechybnej śmierci żołnierzy rzymskich. Także i pomógł na przykład według jednej z legend trzem dziewczynom, trzem córkom bardzo chciwego i takiego zachłannego człowieka, który chciał powiększyć swoją fortunę i chciał sprzedać te dziewczyny do domu publicznego. Święty Mikołaj nocą podrzucił im trzy przekazy jakby pieniężne na ich po prostu na to, żeby wykupić je właśnie z tej trudnej sytuacji. Jeden z takich bardzo ciekawych budowli sakralnych znajduje się, proszę Państwa, w Białowieży. I już swoją zewnętrzną architekturą ta piękna cerkiew tamtejsza robi wyjątkowe wrażenie pod względem także historycznym, ale także i architektonicznym. Została ona zaprojektowana przez carskiego inżyniera Trubnikowa, a zbudowana w ostatnich latach XIX wieku przez wileńską firmę braci Arsenija i Mosieja Pimięcowych. Cała jej konstrukcja, ta przedziwna, przepiękna elewacja, bardzo ozdobna, mnóstwo takich ciekawych, bardzo trudnych do wykonania gzymsów, luków, nadproży okien, drzwi, a także takich przestrzennych wnęk, które często układane są w kształt krzyża prawosławnego, wykonane są z czerwonej cegły, którą na placu budowy tej cerkwi wyrabiał specjalnie sprowadzony z Niemiec Juliusz Karol Miller. Bryła tej cerkwi na przekrój równoramiennego greckiego krzyża, a mocno rozbudowany jej kształt tworzą takie symetryczne, przenikające się ze sobą prostopadłościany, które wieńczy centralnie usytuowana kopuła nad kruchtą i nad wieżą dzwoniczą, druga jeszcze nieco mniejsza. Obie ozdobione są latarenkami z cebulastymi hełmami, a także prawosławnymi krzyżami. Przyznaję, że po raz pierwszy w Polsce, właśnie w tej cerkwi w Białowieży, zobaczyłem ceramiczny ikonostas. Niektóre mówią porcelanowy, ale to jest nieprawda. Jest to ikonostas i wiele tam jeszcze innych elementów wykonane z ceramiki. Został ten ikonostas i całe to właściwie wyposażenie cerkwi sprowadzone z Petersburga, gdzie był wykonany w fabryce takiej ceramiki ówczesnej Michaila Wasiliewicza Harlamowa. Taką samą cerkiewną techniką, właśnie tą ceramiczną, wykonano w tej białowieskiej świątyni na jej bocznych ścianach również dwie ozdobne kioty, czyli bardzo bogate, zdobione ramy, będące niezbyt głębokimi wnękami, w których umieszczono kolejne ikony. No, tym ikonostasem porcelanowym cerkiew robi niesamowite wrażenie. To się nigdzie tego nie spotyka. Podobno jest taka jedna podobna cerkiew wykonana ceramicznie, ale znajduje się ona gdzieś tam w okolicach Petersburga. Drugim niezwykle klasy zabytkiem jest w tej cerkwi ogromna ikona, ale napisana nie na tradycyjnej desce, ale na plótnie. Ma ona wymiary niesamowite jak na ikonę. 3 m 38 cm i szerokości aż 2,80 m. Nie znalazło się dla niej, jak zauważyłem, będąc właśnie w tej cerkwi, tak rozległego, wypełnionego zresztą wieloma ikonami i ozdobami ceramicznymi, liturgicznymi, zresztą w tej cerkwi samodzielnego miejsca, na którejś ze ścian. Więc umieszczono ją chyba, ja myślę, że to tymczasowo, w dość niefortunnej lokalizacji, w lewej bocznej nawie, przez co jej ta ogromna przestrzeń zasłania część jednego z okien. Tym niemniej rozmiary przyciągają wielu turystów, którzy chcą zobaczyć tą gigantyczną ikonę, uważaną za największą na Podlasiu, a podobno także i w całej Polsce. Cerkiew pod wezwaniem świętego Mikołaja w Białowieży z tą swoją przecudną ceramiką wnętrza i tym pięknym widokiem zbudowana z czerwonej cegły, moim zdaniem należy do krótkiej listy naprawdę najcenniejszych prawosławnych zabytków sakralnych na Podlasiu, a także i chyba w naszym kraju.

Dziś, proszę Państwa, jedziemy do Krynek w powiecie sokólskim. No oczywiście, aby napić się tam tej dobrej, słynnej wody mineralnej o nazwie Krynka. Kilkunastu mieszkańców Krynek pytałem o etymologię nazwy ich miasta. No i prawie każdy odpowiadał mi, że pochodzi ona od płynącej tu rzeki Krynki. Dopiero młody, 12, może 14-letni sympatyczny uczeń tamtejszy, mówiący o sobie, że jest miejscowym harcerzem, opowiedział mi ciekawą, no i nie wiem czy prawdziwą, ale naprawdę piękną legendę o pochodzeniu nazwy tego miasta Krynki. Oto jego relacja. Młodziutka nasza królowa Jadwiga Antygaweńska, żyjąca w latach 1373-1399 i panująca w Polsce tylko przez ostatnie 15 lat swojego krótkiego życia, była osobą chorowitą i często miała dolegliwości gastryczne, czyli żołądkowe. Kiedy jej mąż, a nasz król Władysław II Jagiello, wybierał się z Krakowa w kolejną podróż na rodzinną Litwę, to poprosiła go, aby przywiózł jej ze swojego kraju młodości ponoć uzdrawiającą wodę ze słynnej, najdłuższej na Litwie rzeki o nazwie Święta. Podobno nasz król przypomniał o tej prośbie swojej żony dopiero w drodze powrotnej do Polski, gdy nocował ze swoim wojskiem właśnie w dzisiejszych Krynkach. Nabrał więc wody z miejscowej rzeki i po kilku dniach dalszej podróży podarował ją na Wawelu w Krakowie królowej Jadwidze. Do dziś, proszę Państwa, nie wiadomo, czy mocą wody z Krynek, czy też z innego powodu, ale gastryczna choroba królowej minęła, a miejscu i rzece, skąd wodę zaczerpnięto, nadano wówczas dzisiejszą nazwę Krynki. Współczesnym Krynkom no dziś splendoru dodaje masowo butelkowana i dystrybuowana w całej Polsce miejscowa, źródlana, naturalna woda pitna, oczywiście nosząca nazwę Krynka, znana ze swojego delikatnego smaku, no a być może i, jak to się udało królowi Władysławowi Jagielle, z ozdrowieńczych właściwości. Innego rodzaju splendor, tym razem materialnego zabytku, płynie Krynkom ze wspaniałego, sakralnego obiektu, jakim jest zbudowana w 1864 roku, starannie odnowiona ostatnio, z zabytkowym ikonostasem eklektyczna cerkiew pod wezwaniem Narodzenia Przenajświętszej Bogu Rodzicy. No a zupełnie inne odczucia miałem, gdy oglądałem z chodnika małej ulicy, noszącą nieadekwatną do niej nazwę Czysta, jeszcze jedną, tym razem zbudowaną w XIX wieku, z żółto-czerwonej cegły, słynną synagogę, wzniesioną w Krynkach przez hasydów pochodzących z dzisiejszego białoruskiego Slonina. Nadal wspaniale architektonicznie prezentujący się z oddali piętrowy budynek z mnóstwem elewacyjnych ozdób, zachowanym parterowym babińcem, mógłby być naprawdę prawdziwą, taką judaistyczną i turystyczną perlą, gdyby nie jego całościowy stan techniczny i użytkowanie go przez prywatnego obecnie właściciela jako bodajże magazyn. Budynek synagogi hasydów ze Stonina to według mnie wielka plana na honorze mieszkańców i władz miejskich w Krynkach. Podczas gdy cerkiew przyciąga zarówno wiernych, jak i turystów, zachwycając piękną klasycystyczną architekturą i zadbanym wnętrzem, no to synagoga opuszczona, zniszczona i niemal chyba prawie całkowicie zapomniana przypomina o tragicznych losach żydowskich mieszkańców Krynek i stopniowym zanikaniu ich dziedzictwa. Obie budowle, choć tak różne pod względem stanu technicznego, są mimo wszystko materialnymi świadkami wielonarodowej historii Krynek, gdzie przez wieki współistniały prawosławie, judaizm, katolicyzm, no i być może jeszcze inne religie.

1793 roku w Damaszku. Jego rodzina pochodziła z Bejrutu. W szkole przyswoił sobie trochę język arabski i grecki, ale wkrótce musiał porzucić naukę, żeby pomagać ojcu. Ogarnięty żądzą wiedzy, pracował za dnia, a wieczory i noce poświęcał czytaniu i badaniu Pisma Świętego. Kosztowało go to wiele wysiłków, ale zdobył głęboką znajomość prawa Bożego. Mając 19 lat, Józef ożenił się, a mając 24 został wyświęcony na kapłana przez patriarchę Antiochii Serafina i ustanowiony wielkim ekonomem patriarchatu. Ze względu na gorliwość i piękną wymowę został nazwany drugim Chryzostomem. Święty był jednym z pierwszych zwolenników odrodzenia patriarchatu antiocheńskiego, który przez wiele wieków znajdował się pod uciskiem muzułmanów. Będąc przekonanym, że podobne odrodzenie może zacząć się wyłącznie od zwrócenia się ku źródłom prawosławnej duchowości, podjął się poprawienia wielu tekstów liturgicznych, patrystycznych i ewangelicznych. Święty brał aktywny udział w sporach teologicznych z przedstawicielami islamu, duchowieństwa katolickiego i z protestantami. Zbudował szkołę w Damaszku, która później została nazwana jego imieniem, i wykładał w seminarium Balamat, które dzisiaj jest uniwersytetem. Większość hierarchów antiocheńskiego patriarchatu drugiej połowy XIX wieku była jego uczniami i lekcje Józefa z Damaszku wiele im dały. Niskiego wzrostu, słabowitej budowy, był wielki w cnotach i mądrości. Żyjąc biednie i mając za wzór Zbawiciela, który stał się ubogim dla naszego zbawienia, odmówił przyjmowania pieniędzy od kościoła i jego dzieci musiały pracować, żeby utrzymać rodzinę. W lipcu 1860 roku, w czasie zabijania chrześcijan w Damaszku, wszyscy wierni przyszli do katedry, która następnie została zniszczona podczas tych wydarzeń. Święty Józef wezwał parafian do cierpliwości. Następnego dnia, 10 lipca, gdy wyszedł z domu i szedł do cerkwi niosąc święte dary, pewien muzułmanin poznał go i zawołał: "To on wódz chrześcijan, jeśli go zabijemy, wszyscy chrześcijanie znikną." Muzułmanie rzucili się na niego i w ten sposób święty Józef ukoronował swoją duszpasterską posługę męczeńską krwią.

0: Cerkiew prawosławna otacza szczególną czcią świętego wielkiego męczennika i uzdrowiciela Panteleimona. Swoim życiem dał on świadectwo głębokiej wiary, miłosierdzia i bezinteresownej pomocy potrzebującym. Jako lekarz leczył chorych, nie oczekując zapłaty, a za wyznawanie Chrystusa poniósł męczeńską śmierć. Do dziś wierni zwracają się do niego z prośbą o wstawiennictwo, szczególnie w chorobie i cierpieniu. Już teraz zachęcamy Państwa do wspólnej modlitwy podczas akafistu ku czci świętego wielkiego męczennika i uzdrowiciela Panteleimona.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Na falach Radia Ortodoksja wysłuchaliśmy akafistu do świętego wielkiego męczennika i uzdrowiciela Panteleimona. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Już po przerwie, na naszej antenie, pytanie do specjalisty. Audycja przygotowana przez profesora Jana Kochanowicza. Zachęcamy do pozostania na falach Radia Ortodoksja do godziny 21:00.

0: Już teraz na antenie Radio Ortodoksja, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, pytanie do specjalisty. Audycja przygotowana przez profesora Jana Kochanowicza. Podczas kilkudziesięciu minut dowiemy się na temat odwołań wizyt specjalistycznych. Gorąco zachęcamy do wysłuchania.
1: Pytanie do specjalisty.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz. Słuchają Państwo audycji Pytanie do specjalisty. Za konsoletą Julia, a Państwa i moimi gośćmi są dzisiaj panie z Narodowego Funduszu Zdrowia, pani Małgorzata Kołpa-Kowalczuk.
3: Witam. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Pani pracuje na co dzień w dziale monitorowania, analiz i planowania świadczeń Podlaskiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz pani Izabela Przewłocka.
4: Dzień dobry.
2: Rzeczniczka prasowa tegoż samego Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Czyli Państwo już wiedzą, że będziemy rozmawiać o tym, co świadczeniobiorcy mogą, czego nie mogą, o czym powinni pamiętać. Temat dzisiaj bardzo drażliwy, niepokojący i tutaj mówię już jako świadczeniobiorca, ale też
4: świadczeniodawca. Tak.
2: Czyli to nasze wizyty w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, tych rodzajów wizyt specjalistycznych, myślę, że jest kilkadziesiąt, ze wszystkich my jako świadczeniobiorcy korzystamy.
4: Mówmy pacjenci, będzie prościej, tak, będzie prościej,
2: bardziej,
4: tak,
2: bardziej przyjaźnie będzie.
4: Bardziej przyjaźnie, dokładnie.
2: Natomiast my bardzo często zapominamy o tym, że jeśli na wizytę zapisaliśmy się u danego specjalisty, zapominamy o tym, że jeśli mamy jakiś przypadek losowy lub nawet go nie mamy, zapominamy o tej, odwołać tą wizytę. Jaka to jest skala problemu? Jak to wygląda tak z punktu widzenia praktycznego? Panie na co dzień mają w Narodowym Funduszu taki monitoring, myślę, tych wszystkich danych. Co my jako pacjenci ze swoimi kolejkami, z wizytami wyprawiamy?
4: Dokładnie, panie profesorze, nieodwołane wizyty to jest prawdziwa, no już nie chciałabym używać takiego brzydkiego słowa plaga, ale no ogromna bolączka, tak, systemu i tak naprawdę bolączka, na którą remedium jest bardzo proste. Nasza odpowiedzialność. Bo no, powinniśmy sobie zdawać sprawę z tego, że takie podejście lekceważące to jest tak naprawdę wykazywanie się brakiem empatii wobec innych, a nawet my po prostu frywolnie nie pojawimy się na wizycie, bo zapomnieliśmy, a być może dalej za nami w kolejce jest osoba, dla której ta wizyta jest wizytą kluczową, ratującą zdrowie, a nawet życie, więc może teraz trochę patetycznie to wszystko zabrzmiało, ale tak dokładnie powinno zabrzmieć. Po prostu odwołuję się do Państwa empatii i takiej ludzkiej odpowiedzialności, żebyście Państwo mieli świadomość, że kiedy nie pojawiacie się na wizycie u lekarza, która była wcześniej umówiona, to po prostu tracimy czas lekarza, tracimy pieniądze z systemu, ale co najważniejsze, ktoś traci swoją szansę na zdrowie, a czasami nawet życie. I ta skala problemu jest naprawdę ogromna. Jeżeli chodzi o cały nasz kraj, to mniej więcej 1,5 miliona rocznie wizyt przepada, ponieważ pacjenci nie pojawili się na niej mimo wcześniejszego umówienia. U nas w województwie podlaskim to jest skala około 66 tysięcy wizyt rocznie, czyli tak mniej więcej więcej miesięcznie 5,5 tysiąca. Ale to liczby, prawda, liczbami, ale posługuję się bardzo ciekawą analizą, którą kiedyś wykonaliśmy przy okazji kolejnego monitorowania długości kolejek i właśnie nieodwołanych wizyt. I cóż się okazało? Że w danym takim okresie, który wzięliśmy pod lupę, nieodwołanych wizyt było tyle samo, ile osób oczekujących w kolejce na to świadczenie. Tutaj, czyli, tu chodziło konkretnie o poradnię kardiologiczną.
2: Czyli więc, tak na dobrą sprawę, gdybyśmy odwołali wizyty, nie byłoby kolejki do kardiologa.
4: Tak,
1: tak, dokładnie.
4: Tak, tak to wyglądało, tak po prostu tak mówiły liczby.
1: Ponieważ te wizyty trafiłyby z powrotem do systemu.
2: I słyszałem o takiej wartości, że co piąta wizyta jest nierealizowana. Czy to jest jakby prawdopodobne, że 20% pacjentów nie przychodzi na umówione wizyty do specjalisty?
1: Tak, jest to bardzo prawdopodobne, zarówno jeżeli chodzi o te wizyty pierwszorazowe, jak i wizyty, które są kontynuacją leczenia pacjentów. Pacjenci albo zapominają o tym terminie wizyty, który został im wyznaczony, albo po prostu rezygnują, bo wypadło im coś, albo mają jakieś inne obowiązki w tym czasie i tych wizyt po prostu nie odwołują i tak jak najbardziej jest to ta skala.
2: Rozumiem, że chcą posłuchać audycji w Radiu Ortodoksja i nie idą na wizytę do specjalisty, bo akurat mamy ten czas antenowy, ale może jednak, dlatego audycje są powtarzane i możemy też jeszcze drugi raz ją w niedzielę wysłuchać, nie tylko w czwartek. Proszę pań, jak najczęściej, jakie najczęstsze? Czy są jakieś w ogóle takie dane, co oprócz tego, że zapomni ten pacjent, czy dlaczego on nie przyszedł na tą wizytę?
4: Tak, może to nie NFZ, ale jedna z fundacji, która prowadzi taką no, szlachetną bardzo i potrzebną akcję od wielu już lat, która się nazywa Odwołuje, nie blokuje, w której to no, znanie...
2: Dobre hasło.
4: Tak, hasło jest dobre i też tą ideę po prostu promują znane osoby, aktorzy. Wiadomo, że to też bardziej wtedy do nas przemawia. A nie urzędnicy. I prowadziła ta fundacja takie ankiety wśród pacjentów. No i dlaczego nie przychodzą na umówione wcześniej wizyty? No to właśnie olbrzymia większość to ten taki prozaiczny argument, bo zapomniałem. Druga grupa już mniej silna, ale takie argumenty, bo coś mi wypadło w ostatniej chwili. A trzeci argument to był tak, że bo ciężko się dodzwonić, skontaktować z poradnią, czyli że tłumaczą, że podjęli próbę, ale ona była nieskuteczna. No i właśnie myślę, że na tę całą sytuację remedium może być centralna e-rejestracja, czyli takie naprawdę ogromne, systemowe, myślę, że rewolucyjne rozwiązanie, które powinno bardzo zmienić sytuację nieodwoływania wizyt. I tutaj właśnie Gosia jest specjalistką w tym temacie największą.
1: Czyli, drodzy państwo, przede wszystkim system, który pozwoli pacjentowi zarządzać swoją wizytą. Począwszy od umówienia terminu wizyty na świadczenia w zakresie kardiologii oraz badania, takie jak mammografia, cytologia, test HPV, OHR, po zmianę terminu tej wizyty. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, jeżeli wiemy, że w danym dniu coś nam wypadło, coś się zmieniło i na tą wizytę nie możemy się stawić, to ten termin możemy sobie, korzystając z internetowego konta pacjenta, samodzielnie zmienić. Lub taki termin wizyty odwołać. I czy to jest wizyta pierwszorazowa, czy to jest kontynuacja leczenia, to taką możliwość poprzez logowanie się w internetowym koncie pacjenta będziemy mieli jako pacjenci. A więc umawiamy wizytę, zmieniamy termin i odwołujemy taką wizytę.
2: Czyli przygotowałem się, mam aplikację internetowe, konto pacjenta i logując się, zostałem jakby zweryfikowany. mogę, rejestracja wizyty jest taka zakładka. Tak,
4: tak? Tylko, że w tym momencie, panie profesorze, ponieważ jest pan mężczyzną, więc nie jest pan uprawniony do korzystania z profilaktycznych badań mammograficznych i badań w kierunku nowotworu raka jajnika, czyli testu HPV-HR. I jeżeli nie ma pan na ten moment aktywnego skierowania do kardiologa, bo to niestety, ale w tej aplikacji na razie jeszcze wiele pan nie zdziała, ponieważ na ten moment dopiero te trzy zakresy, czyli...
2: Zobaczymy, co aplikacja...
1: Bardzo proszę, oczywiście.
2: Kliknąłem w możliwość umówienia. Mam kolejną zakładkę, umów wizytę lub badania. Nie mam zaplanowanych wizyt.
1: Rozumiem, system, więc ta zakładka będzie pusta.
2: System mi podpowiada. W poczekalni też nic nie mam. Czyli umów wizytę lub badanie. I teraz rejestracja obejmuje na razie niektóre usługi. Pozostałe będą kolejno włączane do systemu. Szczegóły na pacjent.gov.pl. Poniżej lista świadczeń, na które może się umówić. I tutaj mam wizytę u specjalisty. Zobaczymy, czy mam taką szansę. Nie mam skierowania.
1: No właśnie.
2: W związku z tym...
1: To jest bardzo ważne, drodzy państwo, żeby umówić się na wizytę do specjalisty, do kardiologa, musimy mieć skierowanie w formie elektronicznej, czyli tak zwane e-skierowanie. Jeżeli takie e-skierowanie otrzymamy, to ono będzie automatycznie widoczne u pana w aplikacji, w moim IKP albo w internetowym koncie pacjenta. I na podstawie tego skierowania, poprzez tą ścieżkę, którą pan przed chwilą przeszedł, będziemy mogli umówić się na wizytę do kardiologa. Wybrać dogodny dla nas termin, dla nas dzień, a także lokalizację placówki medycznej, czy też konkretną placówkę medyczną, w której chcemy te świadczenia otrzymać. I na podstawie tych preferencji system znajdzie nam najbardziej dogodny dla pacjenta termin.
2: Czy ten system przewiduje miejsce mojego zamieszkania, nie zameldowania?
1: To pan określa w tym systemie miejsce położenia placówki, w której chce otrzymać pan świadczenia. Więc pan deklaruje, w którym miejscu chce otrzymać konkretne świadczenia. W tym przypadku mówimy o świadczeniach z zakresu kardiologii. My określamy dowolną miejscowość, dowolną lokalizację i na podstawie tych naszych preferencji system będzie nam proponował placówki medyczne, które w danej lokalizacji udzielają tych konkretnych świadczeń. Nawet jeżeli mieszkamy na co dzień w Krakowie, a wiemy, że będziemy przebywać na urlopie, będziemy nad morzem w najbliższych 2 tygodniach, czy tam w jakimś odstępie czasu, to możemy wybrać takiego świadczeniodawcę, u którego otrzymamy świadczenia, chociażby w tym Gdańsku, tak?
2: Tutaj mamy jeszcze do wyboru, możemy wybrać teleporadę lub wizytę stacjonarną.
1: Tak, są tam też dwie opcje, które możemy wybrać.
2: Czyli to jakby nie ma znaczenia, bo jeśli teleporadę, to w sumie gdzie wybiorę sobie świadczeniodawcę, to jakby może być to na drugim końcu Polski, tylko nie wiem, czy to ma jakikolwiek taki sens, ponieważ w końcu trzeba jednak będzie się zbadać.
1: Dokładnie tak.
2: Umówiłem się na wizytę do kardiologa. Czy jeszcze jakieś inne możliwości daje e-rejestracja? Gdzie jeszcze mogę się umówić? Czy też ewentualnie są to takie już jakby wybory dla pań tylko zarezerwowane, które w moim internetowym koncie pacjenta się nie pojawiły?
1: Tak, jeśli chodzi o centralną rejestrację, to mamy na dzień dzisiejszy świadczenia z zakresu kardiologii, a także badania w ramach programów profilaktycznych, mammografię i cytologię, test HPV-HR, z którego mogą skorzystać panie. I tutaj bardzo ważna jest zasada, że pacjentki, które spełniają kryterium wieku w przypadku mammografii 45-74 lata, w przypadku testu HPV-HR 25-64 lata, będą widziały w internetowym koncie pacjenta możliwość wykonania tego badania. Pacjentki, które nie spełniają tego kryterium, albo nie spełniają kryterium dotyczącego czasu, jeżeli nie upłynął jeszcze wystarczający czas od wykonanego ostatniego badania, będą miały tą opcję wykonania, umówienia na wizytę w centralnej danej rejestracji niewidoczną, zablokowaną, więc na taką wizytę nie będą mogły się umówić. Natomiast pacjentki, które te kryteria spełniają, jak najbardziej na taką wizytę poprzez centralną rejestrację będą mogły się umówić.
4: Ale właśnie ważne jest to, że tak jest na ten moment. Natomiast od centralna rejestracja jakby cały czas jest w rozwoju. I już niebawem, bo od 1 sierpnia pojawi się
1: osiem nowych zakresów
4: poradni specjalistycznych.
1: Tak, dokładnie. Osiem nowych zakresów i to przede wszystkim leczenie chorób naczyń, choroby zakaźne, endokrynologia, leczenie gruźlicy i chorób płuc, nefrologia, hepatologia, immunologia i chyba nefrologia, jeszcze nie wspomniałam o nefrologii, więc od 1 sierpnia wchodzi 8 nowych zakresów, na które pacjenci będą mogli umawiać się do lekarza specjalisty elektronicznie, korzystając z centralnej rejestracji. Obowiązek, jeżeli chodzi o rejestrację poprzez CER, wchodzi z dniem 1 lutego 2027 roku.
2: Czyli to jest system, który ewoluuje i daje szansę nam, pacjentom, do tego, żeby w międzyczasie się przygotować, oswoić się z internetowym kontem pacjenta, tak żeby móc się zarejestrować, ale jednocześnie też placówkom medycznym na przystosowanie się. I myślę, że to też jest taki moment, że ewentualne jakieś niedogodności, problemy zostaną wyeliminowane, tak żebyśmy mogli w tym systemie funkcjonować. Mój troszeczkę taki jestem jakby taki zaniepokojony, bo ranga tych skierowań do specjalistów ma różną taką wagę. To tak jak mówię już z doświadczenia. Są schorzenia, w których rzeczywiście my możemy poczekać. Nie jest to, nawet jeśli to jest skierowanie pilne, to w sumie takie możemy oczekać. Poczekać także i nie będzie to jakby skutkowało jakimś dużym uszczerbkiem na naszym zdrowiu, poza dyskomfortem, bo oczywiście zawsze się niepokoimy, jeśli mamy jakieś zaburzenia chorobowe. Myślę tutaj o jak system poradzi sobie z bardzo pilnymi, urgensowymi skierowaniami i w kardiologii tutaj wydaje się, że to jest takie niepokojące, jakieś zaburzenia rytmu serca, bóle w klatce piersiowej. Czy system z takimi super pilnymi wskazaniami do rejestracji, czy jest możliwość takiego super pilnego przyjęcia pacjenta w poradni, bo rejestracja jakby jest to automat, jest to maszyna, natomiast ona pewnych dolegliwości jakby pacjenta nie zna. I pacjent pojawia się w poradni z konkretnymi dolegliwościami. Lekarz podejmuje decyzję, że tego pacjenta trzeba przyjąć i czy można go wtedy będzie zarejestrować. Czy można się będzie zarejestrować na tą wizytę?
1: No właśnie, jeżeli chodzi o centralną rejestrację, to może poukładajmy sobie wszystkie informacje po kolei. Centralna rejestracja obejmuje wizyty pierwszorazowe, a więc pacjent poprzez centralną rejestrację będzie mógł się umówić do poradni specjalistycznej, w tym przypadku kardiologicznej, na wizytę pierwszorazową. Oczywiście system uwzględnia tryb skierowania, czy to jest skierowanie w trybie pilnym, czy to jest skierowanie w trybie stabilnym. Pacjenci, którzy mają skierowanie w trybie pilnym, oczywiście mają prawo do otrzymania świadczeń wcześniej, więc system będzie to skierowanie w tym trybie pilnym uwzględniał. A jeżeli chodzi o kontynuację leczenia, to placówka medyczna i pacjent tylko w placówce medycznej będzie mógł umówić się na kolejną wizytę u specjalisty. Więc to lekarz specjalista będzie decydował, w jakim odstępie czasu ten pacjent powinien się ponownie u niego pojawić, tak? Albo jakie badania specjalistyczne temu pacjentowi zlecić, więc...
2: Czyli e-rejestracja to tylko pierwszorazowe
1: wizyty. Dokładnie tak. Dokładnie tak, a wizyty kontynuujące leczenie umawiane są bezpośrednio u świadczeniodawcy w placówce medycznej. Czy to osobiście, czy to telefonicznie przez pacjenta.
4: Ale oczywiście centralna e-rejestracja nie wyklucza również tych starych form kontaktu, czyli telefonu albo rejestracji osobistej w placówce, ponieważ jeżeli my zadzwonimy albo się pojawimy, to potem pracownik rejestracji danej placówki jak gdyby do tego systemu centralnej rejestracji nas zapisze, a więc, bo często właśnie, szczególnie osoby starsze, są bardzo zaniepokojone. Wy tutaj mi jakimiś aplikacjami bombardujecie, jakimiś kontami pacjenta, ja w ogóle nie wiem, nie znam się na tych profilach zaufanych.
1: Bardzo dobrze wspomniała o tych pacjentach, którzy na przykład są wykluczeni internetowo, którzy nie umieją korzystać z internetowego konta pacjenta albo zupełnie nie mają dostępu do internetu. Oni pomimo wystawionego e-skierowania nadal w trybie standardowym mogą umówić się w placówce medycznej, u świadczeniodawcy osobiście czy też telefonicznie. Jeżeli nawet jest taka opcja, to mailowo, tak? Ta ścieżka nie została absolutnie pacjentom odebrana.
4: Mało tego, pracujemy jeszcze teraz nad uruchomieniem kolejnego narzędzia, czyli sztuczna inteligencja będzie wspierała pacjentów w procesie umówienia się do specjalisty poprzez e-rejestrację, czyli taki voicebot. Będzie prowadził, do którego będzie można zadzwonić w sytuacji, kiedy będzie problem z dodzwonieniem się do placówki medycznej.
2: Czy placówka medyczna może odmówić rejestracji tego pacjenta? Pacjent się próbuje się zapisać, placówka medyczna mówi, a my pana nie zapiszemy.
1: Nie, nie może. Placówka medyczna nie może odmówić pacjentowi zapisu na wizytę specjalistyczną, jeżeli pacjent posiada e-skierowanie. Pracownik rejestracji powinien takiego pacjenta zapisać do systemu.
2: Coś takiego funkcjonuje jak poczekalnia.
1: Tak, jest to taki...
2: Jak wygląda poczekalnia w poradni, czy to u lekarza rodzinnego, czy u specjalisty? Wiem, w rejestracji też jest poczekalnia?
4: Poczekalnia w systemie rejestracji jest bardzo spokojna, poukładana. Różni się od poczekalni zatłoczonej, szczególnie w placówce medycznej.
1: Tak, prawda, to jest takie, dokładnie, bardzo proste narzędzie, które pomaga pacjentowi pilnować tak zwanego miejsca w kolejce. A więc jeżeli pacjent nie znajdzie dla siebie wolnego terminu i dogodnego terminu wizyty w ciągu 40 dni, automatycznie trafia do poczekalni. W tej poczekalni określa swoje preferencje dotyczące wizyty. Przedział czasowy, dzień wizyty, placówkę medyczną. Jeżeli taka wizyta przez system zostanie znaleziona, automatycznie zostaje dopasowywana do pacjenta. Pacjent dostaje informację, powiadomienie, że rezerwacja wizyty dla takiego pacjenta w poczekalni nastąpiła.
2: Czy to też jest ważne, że system, jeśli będziemy na tyle odpowiedzialni, odwołamy wizytę, to automatycznie pacjent, który jest w poczekalni, dostanie informację, że właśnie się w poradni, do której chciałem zapisać się, do kardiologa, tego, którego sąsiadka mi poleciła, jest akurat miejsce, nie muszę czekać nieskończoną liczbę miesięcy w poczekalni, w dowolnym dla mnie terminie jest miejsce. Jeśli zaakceptuję ten termin, tak, to automatycznie jestem, będę przyjęty w
1: dokładnie
2: tej poradzie.
1: Dokładnie tak. Ma pan wyznaczony termin wizyty, na którą trzeba się stawić teraz, tak?
4: Czyli tutaj też słuszne spostrzeżenie, że tę poczekalnię właśnie zasilają te, jak my nazywamy, uratowane wizyty, czyli odzyskane dzięki temu, że je odwołaliśmy. I wielu ekspertów mówi o tym, że w ogóle tak naprawdę skuteczne odwołanie to jest proste odwołanie, więc im prostszy będzie sposób na odwołanie wizyty, to wtedy my oczywiście, że będziemy to robić, tak? Więc myślę, że prostszego systemu niż odwołanie na swoim koncie pacjenta internetowym, gdzie to pewnie są 3 kliknięcia palcem,
1: tak,
4: to już prostszego systemu wymyślić nie można.
1: Wystarczy, że wejdziemy do naszej aplikacji Moje IKP, tak? Wybierzemy umówione wizyty i klikniemy zmień termin wizyty albo odwołaj wizytę. wizytę. Ponownie wtedy trafiamy do poczekalni i system od nowa będzie nam przypisywał wizytę według naszych preferencji, więc jest to bardzo prosty system, bardzo intuicyjny, bardzo prosto napisany dla pacjenta. Myślę, że pacjenci śmiało poradzą sobie z umówieniem wizyty, ze zmianą terminu, czy też odwołaniem wizyty. I to jest, nie wymaga ten system od nas kontaktu z placówką medyczną. To jest bardzo ważne. My w naszym zaciszu domowym możemy o dowolnej porze, kiedy mamy czas, taką wizytę przełożyć, czy też odwołać. Nie musimy dzwonić do placówki medycznej i nie narażamy się na to, że powiedzmy po drugiej stronie rejestrator nie odbierze od nas telefonu. Więc jest to bardzo wygodne narzędzie dla pacjenta.
2: Na początku rozmowy ustaliliśmy, że najczęstszą przyczyną niezgłoszenia się na wizyty jest banalne zapomniałem. A może system przypomni nam o tym, że zbliża się wizyta?
1: Tak. I to jest bardzo fajne rozwiązanie dla pacjentów, bo pacjent na 7 dni przed umówioną wizytą otrzyma takie powiadomienie i teraz albo SMS-em, albo mailowo, albo w formie powiadomienia w aplikacji Moje IKP, takie przypomnienie pacjent dostanie również na 1 dzień przed umówioną wizytą. I co jest ważne, to jest taka nowość, która też zostanie wprowadzona w czerwcu tego roku. Pacjenci, którzy będą w poczekalni, będą mogli określić termin 5 dni, w którym zostanie im wskazana propozycja wizyty.
2: Mam takie pytanie jeszcze, bo tak mówimy cały czas o tych takim przeciętnym pacjencie, natomiast jak jest w przypadku pacjentów niepełnoletnich, którzy tak na dobrą sprawę są dużo bieglejsi od rodziców i dziadków, jeśli chodzi o obsługę różnego rodzaju mediów smartfonowo-komputerowym, ale tak na dobrą sprawę, czy oni sami mogą się umówić na wizytę?
1: W internetowym koncie pacjenta mamy takie opcje jak zmiana konta i upoważnienia. I za pomocą tych dwóch opcji my jako rodzice możemy umówić wizytę naszego dziecka, jeżeli otrzymało ono e-skierowanie na razie do kardiologa, ale wiadomo, że ten zakres świadczeń będzie szerszy. I to my umawiamy za nasze dziecko taką wizytę elektronicznie.
4: Czyli konto pacjenta dziecka, czyli osoby niepełnoletniej, jest niejako podpięte pod opiekuna, tak? Czyli jakby jak pod osobę, która rejestruje dziecko jako członka rodziny do ubezpieczenia.
2: Teraz podejmujemy decyzję, chcemy się zapisać elektronicznie przez e-rejestrację. Gdzie dowiemy się, jakie placówki w tym uczestniczą? Bo tak jak ustaliliśmy w trakcie naszego spotkania, nie wszyscy jeszcze to wyzwanie podjęli.
1: Tak, dlatego rejestrując się na wizytę do specjalisty, system automatycznie pokaże nam placówki, które możemy wybrać z wyznaczonym terminem wizyty. W systemie, w centralnej e-rejestracji znajdują się wszystkie placówki medyczne, które zintegrowały się z centralną e-rejestracją. Jeżeli będziemy chcieli sprawdzić sobie takie placówki medyczne, to też jest interaktywna mapa na stronie pacjent.gov.pl i tam możemy sprawdzić świadczeniodawców, którzy udzielają świadczeń w zakresie kardiologii lub wykonują badania mammografii czy też test HPV-HR. Ale system centralnej rejestracji automatycznie nam pokaże, do którego świadczeniodawcy możemy się zapisać i na jaki konkretny dzień, na jaką konkretną godzinę.
2: Mam jeszcze pytanie.
4: I na jaki najszybszy termin.
1: I prawda? Najszybszy,
4: bo
1: dokładnie.
4: Właśnie ten system pokazuje właśnie od najszybszego terminu do tych bardziej odległych. Dlatego też taki właśnie apel do państwa, bo tam można też sobie jakby zaznaczyć jak gdyby obszar wyszukiwania. Do 5, do 10 kilometrów. I ja zawsze mówię, udzielam takiej samej rady, jeżeli chodzi o wyszukiwanie terminu leczenia na naszej wyszukiwarce NFZ-u, terminy leczenia, prawda? I mówię, drodzy państwo, mimo że jesteście z Białegostoku, wklikajcie po prostu powiat białostocki albo nawet całe województwo, bo czasami okaże się na przykład, że w takich naszych sąsiednich łapach, prawda, badanie rezonansem, czy tomografem, czy kolonoskopia jest dostępna o wiele szybciej niż w Białymstoku, a przecież podróż do łap to już teraz w tych czasach nie takie wielkie wyzwanie.
2: Dokonaliśmy lokowania produktu szpitala w łapach, ale mam jeszcze...
4: Szpitala pub- publicznego na NFZ, w związku z czym.
2: Mam jeszcze pytanie takie. Z czym najczęściej mamy problemy przy e-rejestracji? Czy państwo prowadzą, z czym kontaktują się? Bo to jak każde wprowadzenie nowego systemu wiąże się z tym, że mamy różne niepokoje. Zwracamy się oczywiście, co robimy? Wykonujemy telefon do Narodowego Funduszu Zdrowia. Co, jaka jest największa bariera taka w korzystaniu z systemu?
1: Nie spotkałam się jeszcze z, i trudno jest mi powiedzieć, czy to jest ta bariera, jeżeli chodzi o pacjentów. Pacjenci pytali nas właśnie, jak mogą się zarejestrować, kiedy mają te szczególne uprawnienia. Głównie tutaj chodzi o zasłużonych, honorowych dawców krwi, bo to od nich takich kilka telefonów mieliśmy. Pacjenci pytali właśnie, na jakie świadczenia mogą się umówić przez centralną rejestrację. Ale żeby to była bariera dla pacjentów, to tutaj nie spotkałam się jeszcze z takim stwierdzeniem. Na pewno jest to duża nowość i na pewno są obawy ze strony pacjentów przed tą centralną rejestracją. Gdzie kliknąć, jak kliknąć, żeby było dobrze, gdzie sprawdzić, czy ta wizyta faktycznie jest umówiona. To myślę, że to są obawy, ale nie mamy takich, nie mamy wielu zgłoszeń, jeżeli chodzi o jakieś problemy związane z umówieniem wizyty elektronicznie.
4: Natomiast jednostka, która tą centralną rejestrację wprowadza, to cały czas monitoruje i ankietuje jednocześnie użytkowników centralnej rejestracji i na podstawie tych ankiet cały czas ją udoskonala. Ale z tych właśnie, wyniki tych ankiet pokazują, że jak już ktoś skorzysta, to naprawdę jest entuzjastą tego rozwiązania i widzi prawie same plusy. Jakieś tam są uwagi odnośnie funkcjonalności i te uwagi są oczywiście przez CES uwzględniane, ponieważ tak jak mówiłyśmy, ten system cały czas żyje, rozwija się i tak jak na przykład z tym voicebotem, tak, to będzie i wprowadza kolejne udogodnienia dla pacjentów. No i też liczby mówią same za siebie, bo tutaj no, uważam, że to jest piękna cyfra. 19 307 osób do tej pory

0: się, że z dostępem jest średnio, tak? Więc pomyślmy, że kurczę, a może właśnie gdyby ten pan Władek, sąsiad, dwa bloki dalej zadzwonił, odwołał, ja miałbym szansę. A co, o co jeszcze chciałabym państwa poprosić? Bądźcie takimi naszymi sprzymierzeńcami w szybkim wprowadzeniu e-rejestracji i na przykład w placówkach, w których korzystacie, tak bierzcie pod ambit i tak pytacie, a wy już jesteście w centralnej e-rejestracji? Może to spowoduje, że... bo ja uważam, że to nie jest, że to powinniśmy mówić nie o obowiązku świadczeniodawców, a o przywileju, tak? Przywileju szybkiego podłączenia się do rozwiązania, które naprawdę ułatwia życie pacjentom i może pomóc ratować coraz więcej terminów konsultacji lekarskich i ważnych badań.
1: I to jest nasz taki wiodący apel, abyśmy korzystali, wywierali też presję na naszych lekarzy, na nasze poradnie. System usprawni nasze jakby zdrowie, a o tym wszystkim do korzystania z e-rejestracji oraz przypominały o odwoływaniu wizyt panie ekspertki z Narodowego Funduszu Zdrowia oddziału podlaskiego, pani Małgorzata Kołpak-Kowalczuk, bardzo dziękuję, z działu monitorowania, analiz i planowania świadczeń oraz pani Izabela Przewłocka, bardzo dziękuję, rzeczniczka prasowa podlaskiego NFZ-u. Bardzo dziękuję paniom, państwu za uwagę.
0: I życzymy wszystkim zdrowia, zdrowia i raz jeszcze zdrowia.
1: Dziękuję. Do usłyszenia za tydzień.

Za nami pytanie do specjalisty. Audycja przygotowana przez profesora Jana Kochanowicza. Już po przerwie ponownie usłyszymy dzisiejszy serwis informacyjny, w którym m.in. powiemy o zaproszeniu na święto ku czci proroka Eliasza do cerkwi w Jacznie.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś czwartek, 23 lipca według nowego stylu. Dziś Cerkiew Prawosławna czci świętego Apollona, świętego Antoniego Pieczerskiego, świętego Sylwana z Chimnicha Pieczerskiego oraz świętego Apoloniusza. Przed mikrofonem Jakub Smolej. Zapraszamy na dzisiejszy serwis informacyjny Radia Ortodoksja. W dzisiejszym wydaniu wiadomości powiemy o pielgrzymce autokarowej z Białegostoku na Świętą Górę Grabarkę oraz o zaproszeniu na święto proroka Eliasza do Jaczna. Drugiego sierpnia Cerkiew czci świętego proroka Eliasza. Proboszcz parafii w Jacznie, ojciec Piotr Hanczaruk, serdecznie zaprasza wiernych na wspólną modlitwę. Przed liturgią o godzinie 9 zostanie odsłużony molebień z oświęceniem wody. Natomiast boska liturgia rozpocznie się o godzinie 10. Bractwo Trzech Świętych Hierarchów zaprasza na pielgrzymkę autokarową na Świętą Górę Grabarkę z okazji Święta Przemienienia Pańskiego. Wyjazd odbędzie się w dzień święta, 19 sierpnia, o godzinie 6:30. W programie udział w boskiej liturgii oraz procesji. Powrót do Białegostoku planowany jest około godziny 15. Zapisy prowadzone są pod numerami telefonów 883 772 000 oraz 503 130 337.

Za nami powtórka dzisiejszych wiadomości, a już po przerwie, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, rozmowa z Ichumenią Katarzyną z monasteru Świętej Katarzyny z Zaleszan. Zapraszamy do

0: Monaster w Zaleszanach to miejsce szczególne, przestrzeń wypełniona modlitwą oraz duchową harmonią. Doroczne uroczystości ku czci zaleszańskiej ikony Matki Bożej gromadzą rzesze pielgrzymów, szukających duchowego pocieszenia. Już teraz zapraszamy Państwa do wysłuchania rozmowy z Ichumenią Katarzyną.
1: Dzisiaj z naszym radiowym mikrofonem gościmy we wsi Zaleszany, a dokładnie w monasterze świętej Katarzyny. Rozmawiać będziemy z przełożoną monasteru Ichumenią Katarzyną. Sława Jezusu Chrystu!
2: Sława wieki!
1: Serdecznie dziękujemy za możliwość przyjazdu do Was i rozmowy, a także za niesamowitą gościnność. W kalendarzu liturgicznym Cerkwi Prawosławnej zbliża się wspomnienie świętych męczenników chełmskich i podlaskich, a także zaleszańskiej ikony Matki Bożej. To dzień szczególnie obchodzony w monasterze w Zaleszanach. Temat harmonogramu modlitewnych uroczystości poruszymy jeszcze w dzisiejszej rozmowie. Ale na początku chciałabym zapytać o przygotowania do święta. Czy w monasterzu czuć już atmosferę zbliżających się uroczystości?
2: No po części pewnie czuć i tak jak co roku już taki, można powiedzieć, gorący tydzień przed świętem jest wypełniony różnymi pracami i obowiązkami. No i poniekąd organizacją takiego święta, co wiąże się oczywiście z takimi, no nie wiem, może powtarzającymi się czynnościami, no ale tym niemniej trzeba to wszystkiego dopilnować. W związku z tym, że mamy nadzieję, w tym roku tak będzie, zazwyczaj przyjeżdża dużo osób, dużo ludzi i chciałobyśmy w miarę naszych sił przyjąć wszystkich godnie i tak no właściwie w jakiś taki świąteczny sposób, żeby każdy odczuł tą świąteczną atmosferę. A więc tutaj przy pomocy różnych znajomych osób, czy też Bractwa Młodzieży, już niektóre prace wykonujemy od teraz i nawet można powiedzieć troszkę wcześniej.
1: Życzymy w takim razie, aby z Bożą pomocą przygotowania szły jak najsprawniej i żeby podczas święta wszystko się udało. Być może nasi słuchacze już wiedzą, ale jeśli nie, to informujemy, że w Zaleszanach trwa budowa miejsca modlitwy, budowa cerkwi. Jak wyglądają nowości? Co już udało się zrealizować? Prosimy o szczegóły.
2: Odnośnie cerkwi to już to nieraz pewnie słyszeli i słuchacze i w ogóle ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj, że i dla nas, i dla miejscowej tutaj społeczności, nie tylko. Myślę, że to jest taki wielki, mały cud, jakby na to nie patrzeć, to że w ogóle powstała ta cerkiew w takim czasie i że jakoś, nie wiem, Bożymi cudami zdołałyśmy tą budowę doprowadzić do takiego momentu, w jakim jest teraz, czyli z zewnątrz jest praktycznie wykończona. Wewnątrz trwają już takie prace, jak wiadomo, jak w każdej cerkwi, czyli bardziej się skupiamy na wyposażeniu cerkwi. Jest obecnie już zamontowany ikonostas. Zamawiane już są powoli ikony do ikonostasu. Także w tym roku, to znaczy może nie w roku, ale pod święto akurat, nie udało się nam trochę z takich technicznych względów zawiesić już nowych żyrandoli do cerkwi, nazywanych ogólnie w cerkwi Pani Kadziła. One już są zakupione, przewiezione z Grecji, tak jak też i niektóre świeczniki. I mamy nadzieję, że w sierpniu nam się to uda już dokończyć. Może trochę szkoda, że nie pod święto, ale z drugiej strony zawsze taka rzecz zostaje na zawsze. Ktokolwiek, kiedykolwiek przyjedzie, będzie mógł to zobaczyć. Tak samo w trakcie są wykonywane dalsze takie, no nazwijmy to meble cerkiewne, żeby to było bardziej zrozumiałe dla słuchaczy, czyli całe wyposażenie cerkwi, to jest żertwiennik, prestoł, różne inne jeszcze tak zwane kioty do ikon większych czy mniejszych, stasidia, gdzie można będzie usiąść i modlić się, nie wiem, na stojąco, na siedząco, ktokolwiek bywał może na południu bardziej Europy, to wie, co to są stasidia. Więc to też i wiąże się z wydatkami i jest to wszystko powoli realizowane dzięki, myślę, że bardzo dużej ofiarności w ogóle ludzi i zaangażowaniu. Wielu prostych ludzi, wielu młodych ludzi, kolędników, już to wspominaliśmy nieraz w innych rozmowach i z tego miejsca chciałam tylko wyrazić naszą głęboką wdzięczność za wszelką okazywaną pomoc, bo myślę, że ta cerkiew jest takim dziełem bardzo wielu osób, nie tylko monasterów.
1: Zachęcamy serdecznie do wsparcia dalszych prac, a szczegółowe informacje odnośnie postępów, a także zdjęcia znaleźć można na stronie internetowej Monasteru w Zaleszanach, który to jest jedną z najmłodszych wspólnot monastycznych w naszym kraju. Prosimy pokrótce o przybliżenie historii monasteru.
2: No, historia, tak jak już tu wspomnieliśmy, nie jest zbyt długa, bo jesteśmy właśnie stosunkowo młodym monasterem, chociaż za rok będzie 20 lat, odkąd został on oficjalnie powołany jako dom zakonny, jeszcze pod taką nazwą istnieje. Tym niemniej nie zmienia to istoty życia w monasterze czy w domu zakonnym. Właściwie żyjemy w ten sam sposób. Powstał on tutaj, w ogóle ten monaster powstał z błogosławieństwa metropolity Sawy, niejako na pamiątkę uczczenia tutaj pomordowanych ludzi, spalonych ludzi, którzy są teraz oficjalnie już wniesieni w poczet naszych świętych jako męczennicy podlascy, zaleszańscy. I obecnie jesteśmy trzy siostry. Nasz monaster jest pod wezwaniem świętej Katarzyny, ale tak samo jak i nowo powstała cerkiew, będzie ona takim pomnikiem, tak jak to powiedział Władyka Metropolita, i pod wezwaniem świętej Katarzyny, i kup takiej pamięci tych wszystkich pomordowanych tutaj osób. W monasterze staramy się codziennie trzymać się pewnego takiego porządku, jakiegoś układu dnia, tak jak w każdym monasterze. Oczywiście z tego względu, że jesteśmy tylko trzy, więc musimy różne obowiązki dzielić i wykonywać różne prace. Czasami zmieniamy jakoś harmonogram. To wszystko w zależności od sytuacji, od danego momentu. Ale ogólnie zaczynamy i kończymy dzień modlitwą, czym jest też oczywiście wliczona modlitwa za wszystkich tych, którzy proszą o nią, zwracają się z różnymi intencjami, albo też jest to dziękczynna modlitwa za ofiarodawców, która będzie zawsze trwała, dopóki będzie istniał monaster. I na dzień dzisiejszy myślę, że to wszystko, co udało się z Bożą pomocą zrobić, zawdzięczamy właśnie chyba wstawiennictwu świętej Katarzyny, przede wszystkim Bożej pomocy i Bogu Rodzicy. Czujemy naprawdę dużą jej łaskę i pomoc, ale także wielu, wielu właśnie zaangażowanym osobom, w tym wielu młodym ludziom, co nas bardzo cieszy, że się garną i jakoś angażują i pomagają i się modlą. To chyba najbardziej z tego wszystkiego cieszy.
1: Wspomniała Matuszka o męczennikach podlaskich. Dlaczego są oni szczególnie czczeni w zaleszańskim monasterze?
2: Z bardzo oczywistego względu, dlatego że część ogólnie tak zwanych męczenników podlaskich właśnie pochodzi z Zaleszan. Byli to ludzie, którzy tutaj zostali spaleni w 1946 roku. Tylko z tego powodu, że byli prawosławni. Tak naprawdę nikomu nic złego nie zrobili. I widzimy, że po tylu latach jednak krew przelana, taka męczeńska, nie ginie. I tak Pan Bóg sprawił, że zostali oni obecnie wniesieni w poczet świętych naszej cerkwi. I nieraz już tutaj słyszymy i od innych ludzi, i sami to czujemy, że jednak nie są to, można tak powiedzieć, ogólnie zwykli ludzie, że jednak pomagają też innym i wstawiają się tam przed Bogiem, tam gdzie teraz są, wierzymy w to głęboko, za nas i modlą się za nas i pomagają nam. Czujemy i widzimy to na co dzień.
1: Korzystając z tego, że rozmawiamy z Matuszką, warto wspomnieć o pozycji wydawniczej, jaka ukazała się na początku bieżącego roku. Mianowicie książka Z miasta ja do miasta ty, w tłumaczeniu Ichumeni Katarzyny, która jest dziś gościem w naszej rozmowie. Prosimy o szczegóły.
2: No, ta książka właściwie, tak jak i poprzednie może wydawnictwa naszego monasteru, była taką, może jest wynikiem chęci podarowania czegoś też ludziom, takiego korzystnego dla duszy, właśnie przez monaster. Ludzie nam pomagają może w jakiś inny sposób, czy materialnie, czy tak jak mówiłam, czy jakąś pracą, a my byśmy też chciały coś od siebie dać. I tak się składa, że na naszym rynku wydawniczym prawosławnym myślę, że takiego typu książek nie ma. I nie tylko w Polsce zresztą. Ta książka w oryginale jest napisana w języku greckim, gdzie w samej Grecji cieszy się ogromnym powodzeniem. Są to wznawiane kolejne już, nie wiem, 40 wydanie chyba. Wyszło z tego, co mi wiadomo. Tematyka jest tak aktualna zawsze i można tak nazwać, że jest to książka zaczynając, nie wiem, od wieku dziecięcego do, nie wiem, do kiedy człowiek tylko jest w stanie czytać i coś rozumieć, bo dotyczy bardzo takich podstawowych, duchowych, byśmy powiedzieli, mechanizmów, jakie działają w człowieku, których czasami nie zauważamy, czasami nie mamy pojęcia, że tak jest, a czasami nie chcemy ich po prostu widzieć. I mam nadzieję, że taka lekka forma, w jakiej ona jest napisana, trochę taka bajkowa, przyniesie korzyść i dorosłym, i dzieciom, czyli wszystkim nam. Z tego, co już wiem, spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem i obecnie jest w korekcie już druga część, czyli taki ciąg dalszy, z miasta Ty do miasta Niebo. Też bardzo ciekawa pozycja i mam nadzieję, że być może jeszcze w tym roku uda się nam ją wydać.
1: A czy można jeszcze nabyć tę książkę?
2: Tak, oczywiście jest ona dostępna i w naszym sklepiku w Bielsku Podlaskim. Można zamówić też przez internet, mailowo czy telefonicznie. A tak samo w niektórych miejscach, takich znanych miejscach sprzedaży w Białymstoku.
1: Zbliżając się już do końca naszej rozmowy, warto powiedzieć naszym słuchaczom, jaki jest harmonogram tegorocznych modlitewnych uroczystości.
2: Nabożeństwa będą odprawiane tak jak co roku według takiego już utartego programu, czyli o godzinie 17 w piątek 24 lipca będzie odprawiane całonocne czuwanie. Natomiast już w sam dzień święta w sobotę, bo jest to zawsze ostatnia sobota lipca, w tym roku 25 lipiec, o 8:30 będzie odprawiony akatyst do Matki Bożej. A o 10:00 Boska Liturgia i mamy nadzieję, że przybędzie na nią metropolita Sawa, a także inni biskupi i duchowieństwo. Serdecznie bardzo zapraszamy.
1: Przyłączamy się do zaproszenia. Modlitewne uroczystości w Zaleszańskim Monasterze 24 i 25 lipca. A ja serdecznie dziękuję za rozmowę i poświęcony czas. Gościem dzisiejszej audycji była Ihumenia Katarzyna, przełożona Monasteru Świętej Katarzyny w Zaleszanach. Dziękuję.
2: Ja również.

Na falach Radio Ortodoksja usłyszeliśmy rozmowę z Ekumenią Katarzyną z Monasteru Świętej Katarzyny z Zaleszan na temat uroczystości w dzień poświęcony Zaleszańskiej Ikonie Matki Bożej. Drodzy słuchacze, wielkimi krokami zbliżamy się do końca naszej audycji. Już za chwilę zakończenie programu i modlitwy wieczorne. A tymczasem pieśń poświęcona Bogu Rodzicy, Carice Moja Przebłagaja.

Drodzy Państwo, powoli zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego programu. Przed nami jeszcze ostatni punkt ramówki – wieczorna modlitwa. Dziękujemy serdecznie za wspólnie spędzony czas na falach Radia Ortodoksja. Mamy nadzieję, że jutrzejszego dnia ponownie spotkamy się z Państwem przy radioodbiornikach. Zapraszamy niezmiennie od godziny 16. Piątkowy program poprowadzi dla Państwa Paulina Bojarska. Za dzisiejszą audycję dziękuję Państwu Jakub Smolej. Życzę wszystkim spokojnej, dobrej nocy. Sława Jezusu Chrystu.